14 horas 44 minutes rodali u hashilo ngana mithi ya radio Mozambique hashi once cut odzi vakutiphinduketa once cut odzi vakasina kunene kuwa alonde tatinzela tu hambana kuwa sengela katela nakune kuchicha hameni kushukisa utume wako yini